0: parlé de quoi? C'est vrai, il y a sa taille.
1: Il est dans la taille de Jusquemin.
0: Ah, il est dans la
1: taille de Gongabal.
0: Ah! Quand le petit tout, on attend de voir, anyway. Tu as dit que tu as dit que tu as Kalau kau tu kau gini orang gini serius ni mian tano?
1: Kaya kaya.
0: Uti ye. Mete kau sah yelge koro?
1: Yelge.
0: Tukoi kau itu nengu?
1: Yelge. Misai sih juga tu kimu awunas?
0: Ngano?
1: Ii. Orang Lydia.
0: Orang Lydia. Oh Lydia kau gini kau orang 28. Wayanya kau orang 33. Wayanya kau orang 77. Wayanya kau orang 253 qualified Lydia.
1: Qualified.
0: Kau gini kau Lydia 21,474.
1: Exactly.
0: Wow.
1: Wonderful.
0: 21,474.
1: Kas lebu ane dah.
0: Lydia no.
1: Orang no berir, gercara berir o.
0: Berir.
1: Mister berir.
0: Berir ko kya gonyo ro 397.
1: Ah orang akuisha disqualified. Orang no 4,477.
0: Tu iya kabir kagir jisa ngar berir.
1: Iya.
0: Heh, gerak jita agen. Nah jita agen nene negatifnya tu.
1: Gercin timono.
0: Timon ni, kau kya, oh ira, kau istilah timon kora. Kya kau nyoru timon 946.
1: 946.
0: Kya kau nyoru bisa kita korang, kya kau nyoru 7,824. Kya kau nyoru biasa jadi, so mamiya sarang timon.
1: Mamiya sarang timon.
0: Star 441 agi 11 to get number 4. Mi world agen. Mami suka ilau mene cara tu, oh kalian mawa ya, oh kalian. Ngaga no, urni cita agen. Kegure asumta. Asumta kau kya kau nyoru 122, kau enyo kau nyoru 351, kau ba orang lagi nyoru 229, so garanti tu, so qualified ni. Kaki kau hit pon as nampak 28,129. Itu yang ngeliat,
1: maga coba ke? Aiyah, urun cita agak korang. Kalau tinggi tak sih? Tambah yang kau jodoh ibu Bikam nanti.
0: Macam ni, bi kau jatuh jauh lagi, sih kau jatuh kau.
1: Tinggal tap sik sik no.
0: Ngot kau tu,
1: kalau tu kau bi boy sih.
0: Ngot kau jahit je, biasa kisah macam ni lagu.
1: Kalau tu kau libu abian boy sih nanti.
0: Macam.
1: Tuh mo.
0: Ya ram, ngalai jatuh jauh macam ni istana. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh kita kata leh jois.
1: Eh.
0: So, baru kita jois ko shogamun, shogamun mungu. Kita macam apa je? Kuang pemain tak kita sakshang kan? Tunggu nanti mak ayat tuku biru pergi tap kalian jadi jebioso.
1: Itu mak ayat tuku.
0: Tapi leh kita sasa jebioso.
1: Imagine saya gigi walegein. Jebioso ni dua grip terbalas. Saya ko jengong guna. Masuk sana. Apa kau tak?
0: Ini kau saya lemah ya. Tengkiri negara negara kau pegas isinya. Star 441 ash agi lewen kita duga number 5. Kaga atas rapisha. Korona kau tiad 160,000. Cita netjem aku biru bayi kau sak. Agi lebih kejang. Tak jodoh mizir 500. Tak jodoh melia.
1: Isir miatano.
0: Agi lebih kejang magazin bayi kemana nyonya rap to.
1: Kili aja biju.
0: Rapi kita kau jugi. Rapi big 110.
1: 110
0: kuki kunyoro rabisha kizira silimi ya tano.
1: We.
0: Kisha ingi chita netum kunyoro kene silimi ya tano.
1: We.
0: Chita netum kuzire silimi ya tano ni kijenge.
1: Imagine kwa duget kwa namba angwa no.
0: Choro wenyu ni. Amunga zarta iwe. Meteki tingi.
1: 180,000.
0: Aldreta sop agi sop.
1: Tangi sop kisop.
0: Aldreta nguno.
1: Amu agile. Tangi sop kisop.
0: Star.
1: 441 star 4 ash. Tangi sab kisab.
0: 180,000.
1: Tangi sab kisab.
0: Kalle birbe netai. Kojumogan.
1: Kojumogan.
0: Ibirbe ne boye.
1: Kalle bogan.
0: Kojumogan. Mete me magi. Kaya itko ta boyishi. 180,000. Sitaimi. Ngaga ni, gerci ni segi amante kini rutian dagenge.
1: Orina. Gerci ni wey Calvin.
0: Calvin kogiwa kunyoru 163. Oye nyu kunyoru 369. Kubaye nyu kunyoru 450. Aku pur 43 jaga changa kabisa. Pur 43 jaga qualifani. Kaki got bonus. 20,863.
2: Star 441 ash. Lewen kitu duga number 4. Ya tugule mi barati. Demo FM. Ninyo tugule.